Hitler, Ceausescu, Zbożaja, Pasti, Uzlar, mój kresku. Jest to pomogło angielskich, Mirowa, Sisi, Dabrowa, Sosnaja, Karamba, Karambita, tak mi czuł, będę wracać, u mnie ma dar kuda. Na niebie obwolnie zawniemy drugi.